ayɛ ɛna yɛsu ti ne nsa ɔde ka wɔn ani kyerɛ wɔn sa sɛne amugyedeɛ atia no ɛnyɛ saa ɛnyɛ saa ma mo mete saa na kyerɛsɛm ne sɛ ɛme bi na yɛsu retwa mu ɛnifɛfo mmienu bi ba ne nkyɛ no ɔmo ku saa ne sɛ hoyɛ mɔbɔ david ba hoyɛ mɔbɔ david ba na yɛsu bisaa wɔn sɛ mogye de sɛ mɛtumi ayɛ wei ɔmo bua ne sɛ ane ɔwure yɛgyegye o sɛ wobɛtumi ayɛ ɛna yɛsu te ne ne nsa ɔde ka wɔ m'ani kyerɛ wɔn sa sɛne a mogyedeɛ atia no mogyedeɛ nye mo nkwa ɛnyɛ saa ɛnyɛ saa ma mo mɛtia hɔ a na ɔho no adeɛ amono mu hɔ a ɛ adeɛ ate so mpo